Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

poczujete ten program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych, to zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowione już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

Oh yeah, n'ai-je jamais laissé péter, boy, je n'ai bonjour embêté. N'ai-je jamais laissé péter, boy, je n'ai bonjour embêté. Za tych witer zachorami, słońce świty nad polami. Dziewczę spiszeczne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami. Dziewczę spiszeczne rzeczkami nese borszczyk z kąperiami.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

zapraszam na następny odcinek programu z serii Szczero donoszu. Do nas będę poważni. Celemkę mali alkoholowy problem w marzewiniu? A może mają to dalej? Zapraszam do słuchania.

dostarostła w Gorleciach. Gładyszył dnia 8 sierpnia 1923 roku. A w ten es skonecznoj. Kupił dnia 7 sierpnia tego roku w Gorleciach wyneznanego Żyda 1,5 litra spirytusu i zapłacił za to 48 tysięcy marok za 1 litru. Posterunkowy koczyn toho samego dnia kontraktujący wozy jak wertale z Gorlec z Jarmaku zauważył na wozi pozwanego reczeny 1,5 litra spirytusu. Za to ho zakwestionował. A w ten es podał na swoje usprawiedliwienia, że spirytus potrzebuje dla swoich potrzeb. Zakwestionowane 1,5 litra spirytusu oddano do perechowania naczelnikowi gminy w Gładyszowi do dalszego zariadzenia starostwa. Podpisano posterunkowi.

do starostwa w Gorlicach. Gładyszył 8 sierpnia 1923 roku. Teofil A. z Osmyrykiucia. Uertał 8 sierpnia 1923 roku z jarmaku w Gorlicach, gdy kupów nieznanego Żyda 20 litr spirytusu i zapłacił za niego po 44,5 tysiąca marok za litr. Podpisany, jaki kontrolował tego dnia fury, jak wertale z jarmaku w Gorlicach, zauważył wspomniany spirytus na fury Teofila A. Za to go zakwestionował. Teofil A. podał na swoje usprawiedliwienia, że szmuglowaniom spirytusu się nie zanymat, a tych 20 litr spirytusu kupił na swoje łesila, które mają prochodyty w niedzielu dnia 12 sierpnia 1923 roku. Zakwestionowany 20 litr spirytusu peresyła się starostwu razem z doniesieniem za potwierdzeniem odebrania. Podpisano posterunkowi. Powitowe starostwo w Gorlicach, krakiewskie województwo. Gorlici dnia 23 żółtnia 1923 roku do gminnych własty w Gładyszowi. Nakazuje się wydaty Teofilowy A. z Osmyrykiucia za jego zgłoszeniem się 20 litr spirytusu po skorycznym rozrobleniu hołodom w stosunku pił na pił. Spirytus to odbył zdeponowany przez posterunek Dyżawnej Policji w Gładyszowie dnia 7 sierpnia 1923 roku. Podpisano starosta strzelbicki. Do widomosty. Panu Teofilowi A. z Osmyrykiucia.

dostarostła v Gorliťoch, Gladišiu 8. srpňa 1923 roka. Ivan P. zo Ždyni. Kúpil dňa 7. srpňa 1923 roka v Gorliťoch v Žida Landaua 25 litr spiritusu i zapłatył za niego po 47 tysięcy marok za 1 litr. Podpisany toho samego dnia kontrolował wozy, jako jechali z Gorlic z Jarmaku i zauważył na wozie zatrzymanego 25 litr spirytusu. No to go zakwestionował. Iwan P. podał na swoje usprawiedliwienia, że szmuglowaniem spirytusu to winicja nie zanemat, a tot wezę, bo potrzebuje na wysila swojej diłki. Zakwestionowane 25 litr spirytusu oddano w perechowania naczelny koły gminy w Gładyszowi aż do zariadzenia starostwa. Podpisano postrągowej.

poświadczenia własne gminy Żdynia poświadczają, że Iwan P. Gazda z Żdyni zakupił spirytus w Gorliciach na swoją potrzebę, to jest na łysila swojej sestry. I to poświadcza todże Iwan P., że nie jest niejaki szachraj, jaki perenosydryczy zahranyciu, ale stały i prawdziwy gazda. I niejakim szmugluaniom nie zanimacia, jaglem gazduaniom. Toto gminny własty swoim pitpysom i peczatkom potwierdzają. Żdynia, 8 sierpnia 1923 roku, pitpysano Stefan Śpiak, uriad gminy Żdynia.

humanitas. Beskidy mi, jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno

0: Ты сказала, о неделю.
1: Obżeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łymkiwskiego Radia LEM FM. Besituje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Wysłuchali sme tiż już wstupnoho dżingla, który właśnie zapowida naszą przyrodniczą audycję, w której wandrujemy, chodzimy sobie po krasnych zakutynach świta. No i jak znate, od 81 odcinka naszej audycji mamy taką serię, w której odkrywamy nacjonalny park w Polsce. No i dneska mamy 86 odcinek i pojechamy do takiej części Polski, która może być znajoma osobliwo dla tych słuchaczy, którzy żyją i słuchają nas na czużyni, a besita dokładnie pro Karkonoszski Nacjonalny Park. Jest to park, który ma powierzchnię prawie 6000 hektarów, znajduje się w Nyżnoszleskim województwie na Derżawnej Chrany z Czechami. No i nie to młody nacjonalny park, bo był zaklekany już 16 sierpnia 1959 roku. No, Karkonoszy to sód chory, który bardzo dobry sód znany praktycznie wszystkim i nelem lemkam, ale i po prostu wszystkim żyjącym w Polsce. Sód to chory, który mają osobliwą interesującą geologiczną budowę. Możemy w to tych chorach bardzo dobry dozryty się elementiu poledownikowej rizby. No i też tam jest bardzo ciekawy roślinny świt, jak i też ciekawa sytuacja podjęła się ze zwierzętami. No i pierwsze już dajaki tak osnowy ochrony przyrody w Karkonoszach to małe miejsce w 1910 roku. Tołdy woznyknęło stanowisko komisara ochrony przyrody, no a w 1927 roku była zaklekana hirska storoż. No a pierwsze rezerwaty przyrody to jeszcze były klekane w niemieckich czasach. Bo w 1933 roku i to te pierwsze rezerwaty przyrody obnymały poledownikowe kotły i weloch pamiętniki u przyrody, hołowni to skałok. No i w dzisiejszym programie to przyzrymy się kustoti takim osnownym informacjom na temu ochrony przyrody. Doznamy się też, jakie są rośliny, jakie żyją zwierzęta, albo jakie nie żyją zwierzęta w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. No i też krótko przedstawię wam turystyczną infrastrukturę. No na pewno już wielu znate pro Karkonoszy, zatem chneszny odcinek może być dla wielu z was takim przypomnieniem po prostu ważnych tem, ważnych informacji właśnie pro totu zakutynu Polszczy. A poklasz to pererwa bude, muzyczna pererwa, a o paroch minut wertam do was i budu prodążaty besidu.

Wertamy po krótkiej muzycznej przerwie trwać program Obserwacz Przyrody i w dzisiejszym odcinku wandrujemy po Karkonoskim Nacjonalnym Parku, jaki jest bardzo popularnym miejscem tiż pod turystycznym wzglądem w Polsce. No i jest to park, w którym pod ochroną jest tak landschaft, jak i po prostu przyroda, bo no, możemy stryczyć się w parku z landschaftami takimi jak torfianyki, jak kurumy, jak poledownikowe kotły, na przykład śnieżne kotły. Część to tych poledownikowych kotłów to są zmieniane w ozerka, też są rosną różne roślinne zberowiska, roślinne formacje z jahodami, z ziłami, z trawami. No, w parku, jak dobry porachowali mądry hołowy, żyje, rosne bliższe jak 1000 gatunków roślin. Są też w tym czysle endemity. Możemy stwierdzić na premier bazaltową skalneciu. Jest to taki pit gatunok darniowej skalneci, Saxifraga moscata, no a też możemy okrem tej rośliny dozryty się karkonoskoho dźwińczyka, campanula bohemika, jak i mytnyka sudeckoho pedicularis sudetica. No, to poślidni to jest gatunek ziła z rodziny zarazowatych. No, okrem takich roślin, takich po prostu kwitków rosnuczych w to tych formacjach roślinnych, to też mamy lisy. I to te lisy są zryżne ciuwane pić wzglądom wysoty nad morą. No, niżej to mamy takie nieżne pasy lisiu, mieszanych lisiu, a wyżej mamy już takie pasmo właśnie z osmerkami, z bukami. Tiż jawory rosnut, lipy, jarabiny, jodły, jaleci. O. No, tiż jest w Sudetach, w Karkonoszach dokładniej, plantro sosny hirskoj, a nad plantrom sosny hirskoj nachodzi się zona alpejskich skalnych roślin. No, jest to bardzo osobliwe i wyjątkowe, bo Karkonosze nie są tak wysokie jak Tatry, ale z uwagi na taki bardzo ostrzejszy klimat, zimniejszy, bardzo studenny klimat, to właśnie to te plantra sosny hirskoj i to plantra alpejskich skalnych roślin zaczynają się niżej jak w Tatrach. Tiż no, mamy różne gatunki zwierząt w Karkonoszach. Bober, serna, lyszka, mamy myszperhaczy, 16 gatunków myszperhaczy. No i tiż żyje na terenie Nacjonalnego Parku w Karkonoszach muflon, który był introdukowany na początku 20. stulecia z Korsyki. No ale właśnie, mamy wołka, czy mamy odkal sód to ty lyszkę, czy ryś, czy medwiedź też żyje w takich dykich Karkonoszach. No właśnie, historia to tych wielkich drapieżnych cycariów jest kus incza, jak w Tatrach, jak w Beskidach. I właśnie kus prototu temu choczu wam powisty, ale po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak wertam do was z dalszą besidą.

najpotężniejszym obzieraczu przyrody sme w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W parku, jaki jest bardzo popularny w Polsce, w jakim jest bardzo cudowa, interesująca flora i fauna. Znamy, że możemy strytyty na terenie, na obszarze parku Boberiu, Serny, Leszkę, Myszperhaczy. No właśnie, ale jest dość specyficzna to ta sytuacja wielkich drapieżnych cycariów, które przed wikami, przed stoliciami były praktycznie wybyte miejscowymi sospilnostiami. Podla danych z 1997 roku wołk jak gatunek, który rozmnażał się na tym terenie w minionych epokach, to był nieprzysutny do około 200 roków. No właśnie, przez 200 roków nie było wołków w Karkonoszach. Ryś i medwid też od dłuższego czasu były nieprzysutne. Ale na początku 21. stulecia były robione różne, prochodziły różne działania związane z przebudową karkonoszskich lisiów, i one dały możliwość na powrót rysia w 2006 roku. Pierwszy raz od dłuższego czasu dozryły się przyrodnik rysia w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W 2015 roku w Ciłych Karkonoszach na pewno były 4 przedstawniki tego gatunku, ale od marca 2018 roku nie był stwierdzony. Ryś w parku za tym nie znamy, czy jeszcze żyją do jakie przedstawniki, czy przenesli się dalsze. Wołki zaczęły pojawiać się w Karkonoszskim parku od 2014 roku. Pierwsze to były tak pojedyncze przedstawniki, pak to były pary, no a od początku 20. roku 21. stulecia, no to już to gatunek rozmnaża się znowu w Karkonoszach. Jest to dobra widomist, bo wołk też właśnie jest takim gatunkiem, który na swój sposób reguluje czysło innych gatunków cycariów. No, jest ważnym elementem w ekosystemie, w florii, w faunii. Zatem no, jest to interesujące, że dawniejsze to nie było takich drapieżnych, dykich cycariów praktycznie w Karkonoszach, ale od paru dziesiąt roków wertajut. No, medwidził nych to jeszcze nie stwierdził i możliwe, że przez dłuższy czas no, nie będą pojawiać się w tych chorach. No ale pojawiają się w tych chorach za turysty, które mają bardzo wiele infrastruktury do wyboru. No i pro interesujące miejsca, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

0: Moi drodzy, w obzeraczu przyrody wandrujemy po Karkonoszach. Karkonoszski Nacjonalny Park jest to bardzo popularne też dla turystów miejsce. No i stoi też przyczyny. No, wstęp na obszar parku jest, nie jest darmo. Trzeba płacić parę złotych za wstęp. No, ale za to mamy do, możemy schosnować, możemy powandrować jednym z wielu turystycznych szlakiów. Dokładnie jest 112 kilometrów turystycznych szlakiów dla piszych na terenie Karkonoszskiego Nacjonalnego Parku. Też sud dla faniu nart, takie szlaky, zimowe szlaky, sud też nartostrady, których jest 17 kilometrów, za tym jak na litom, to możecie i zimą korzystać z tej infrastruktury. Też część piszych szlaków jest dostępna dla bicyklistów, za tym no, sud takie trzy zahalne formy turystyki, jakie możecie wejść na terenie parku. Oczywiście na terenie Karkonoszskiego Parku też znajduje się najwyższa góra w Sudetach i Karkonoszach, Śnieżka, która ma wysotu paroch metrów nad 1300 metrów nad morą. No i żeby dostać się na to tu chorą, to możecie pojechać jedną z dwóch linowych kolejok, takich funikulariów. Dokładnie trzeba pojechać funikularom na Kopu i z Kopy to już mamy mniejsze jak 2 km na sam werch Śnieżki. No i też to te funikulary fungują zimą i okrem toho jeszcze jest 10 takich wyciachił dla faniu zimowych sportiw, z których możemy hosnuwaty, z których możemy korzystać. Zatem litom na piszy albo rowerowy tak, no, ekskursji możemy pojechać w Karkonoszy, a zimą braty narty i też korzystać z różnych możliwości. No i to tak bardzo zahalnie, osnowni, to od Karkonoszki Nacjonalny Parkiem wam powił. Oczywiedno no, na welobilsze możemy sobie powisty też pro konkretny miścia, pro konkretne przyrodnicze atrakcje i jeszcze besiduwaty, ale czasu nie mamy na tiłko. Zatem dziękuję już wam serdecznie dneska za uwagę. Zaochaczam słuchać dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, który budu tak pro inczy nacjonalne parki w Polsce, jak i pro inczy krasne zakutyny świta, to hołemkiwskoho świta, polskoho świtacy, no świtowoho świta, znaczy jeszcze desy tam dalsze. No już mamy weloch do tych odtynków, za tym jest, co słuchaty. Tak, trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w piatnyciu na słuchowisku. W tym tygodniu maliśmy już dwa odcinki noweliny pokorenny, dneska trzeci, także w takim niewielkim odstupie czasu, mam, że dobry pamięta też to się dzieje. Także zapraszam na 15 czas Petra Polańskiego. Dołho jem wertał do naszego dworu. Piszą jem nad Czeremosz. Tu półtare kiermaczyny spławlale drowno. Pak sił jem do jednoho z czołen i popłynął hori Czeremoszom. Ne żałował jem sył. Sące mitno uż prypikało, a ja ne puszczał wesła. Był jem dobrym kiermanyczom. I pred hucułą ne postydałbym się. Mniali my łuchy i skały, a ja za jedno pitberał się hori. Na ostatok dizrył jem nad berechom dym i zdohadował jem się, że to pastusza watra. Ta do juhasiu było aczej daleko, tolem kosiary rozłożyli ohen. Pry ohny sidył muszczyna o sywym kuczerjawym wołosiu, plecza toj postawy, w którym poznał jem mołdawskoho wakaria, widcia etelkę. Zapikał pry uchlach lulku, był prynym osmoriczny chłopec. Dobry kiermanyte! Zaczął stary w moją stronę. Choć rukle biły, ne barz do wesła. Tyż mi czołno! Mudrował chłopec. Do takoho czołna stydzi się daty, zaprawdy. Hej, bylem koryto! Stary się rozośmijał. Zawydniak budę zneho, ne bodaj jaki! Waryt. Zbytnyk straszenny, chcił jem ho daty do Mołdawii, na placzyntaria, żeby się hen prywczył. Dajomu ne do placzynt. Ne zachodyty się mu popry pecu, pry koczerzi. Czołno powede, choćby jakie welikie. Taki już. Zwidał jem ich o polowu robotu. Sinokosy jak Dunaj, trawa już lichat, żdemele miszczy na etelku. Zapropastyła się hneska tesy, ne prychodyt. Ano błazne poskocz, popozeraj, cynejde. Hej, tam jej kyptar! Skryczał one dołcha chłopec wkazujuczy na horu. I zaprawdy etelka to była, wydiła się załamana na duchu. Ne to tato już dał na horda etelka, radsze wipriuczy kwitok. Tatiłko tu dobroty, wydił jem w niej onu żinoczu bezsylnist, żinocze wegetujucze poczucia. A widomo, bezsylnist żinkę mocniejsza od jej hordosty. Ne smotryła na mnie, ne wydiła mnie. I ne czuduj się, że zdawała się mi teraz iszczy krasszą. Ja barże spokijni, jak peretrze pozerał na niu, jakosy mi lechszało na duszy. Wele my wszytkę dołhu bez sidu. I ona by sidowała spokijni, tycho, lem oczy ne pidnosyła. Zaczął jem ju teraz kochaty za jej prymety, lubyty tychym rozkochaniom. Łacmanyn Artemon, Artemon! Poczuł jem naraz hołos z protylnoho berecha. Pizrył jem. Na chorbku stojał nasz łautar. Hanimet i pryklykuwał do sebe ruką. W drugiej ruci trymał kisz. Uż jem znał, co to za kisz. To tkisz neraz mamy u Kiryła na najwyższy werchy. W nym spoczywała nena Hanna, pantarka i prysmacznej połonyńskiej bunc, prysmak jakoho ja potim ne nachodył i na alpijskich almach. Przepłynął jem riku i wdrapał się na protywnej berech, zarosnenej lisową chuszczawyną. Nasz
Dołgonogi Kirył z neskrywaną rozkoszą leżał pod drzewą i Lyja przysposoblał watru. Kady się tołczesz, człowecze Bożej? Swarył się i Lyja. Skytasz się aż tak, że w labirynti dneśnich twoich serpentyn ledwo nam półtarew kazali dotia do rohu. Budeme maty małej bywak. Odkrył jem, że okrem pantarkę był iszczy w koszy nadiwanej zajac i faszerowany pularz. Do ich towarzystwa prydany byli smażeny karpy. Zasili sme do toho skromnoho pit kryplinia, żeby uż jak tak moż było człowiekowy wegetuwaty. Mołczaniom zbyli my uż toto, że nasze zapasy były efirny jak pina i kiedby niezdorowe karpackie powitria, człowiek nemałby zasobił dla ożywlinia krwy. Uż dla humanitarnych cili ne mohli my, bodaj bylem jednym gultniniom popribuwaty cy dobre wino marszeckie i cy nadaje się ono do liczniczych cili. Pak desiatku takich porożnich flaszok szmaryli my w fali czeremoszu dla rachmaniu, uznawszy marszeckie za takie wino, kotroho smaku ne dopiesz się i za desiatym gołtniniom. I popłynuły flaszkę do rachmaniu. Tak płynę i dola narodu. Narit nedarom wysyłat szkarubkę z batkanok do rachmańskiego świta. Tak jak to ty szkarubkę nedidut do rachmańskiego świta, tak doli naroda nedity do cili. Kolesme wydili, że nasz kisz na perstok był już porożni, wyprawili my się hori sełą. I Lyja wziął mia pit ramia. Artemon, zaczął win, byju się zmyslamy, a peretrze nezwyk jem do czochosy pod ibnoho. Obawlam się, cynejem pit wrażyniom damy. Oczywidni, zauważył Kirył, rozkładający dołony. Olha w sobiny czoho dama. Jaka Olha? Zwidował Ilyja. Ne jak nie dumam, żeby Faustyna. Ne dumasz? Czom bys nie mał dumaty? Aj, zaprawdy? Szto tu dyłne? Podla twoich sliw ja się nie spowidał. Podla, podla moich, odrykał się Ilyja. Podla jakich moich? Pierwszego rana ty, Risza Juczo, powił, że Faustyna siaty nie podawat. Ja? A czyj to hojem nie powił? Hej? Tu Kirył splesnął rukami, jak kochot kryłamy i rozośmijał się na szyrynu ust z i pełnyma hrudmy. Pryznaty, był przy swoim Ilyja, mene Faustyna poneволiła. Jakim sposobom to ta hołodna marmurowa? Podumaty, żena bez życia je podla tebe nadprzyrodnym jawliniom. Kto chciłby takie przekonania hołosyty, to byłby już ne mniejsze jak paradoks. Olha by ty może i dobra żena, ta ona ne przedstawlać sobą perspektyw. Poznał je mi w paroch perszych chwilach i po paroch słowach. I tym się skończyło zachoplinia. Ona jak tot pejzaż, na którym przedstawleny je wciłosty jeden predmet, który poznajemy jednym pizryniom. I z poznaniem toho predmetu kinczyć się i ciekawist pejzażu. Nic w nim zachoplujuczo i perspektywy. Protyłni Faustyna. Pryznaju, ne nadijał jem się, żeby dama toho rodu sponewoliła mia takoly. Lubił jem damy szalene, wesołe, żywe. Znaczy, nie lubił ich lubowiu, lem z przyjemnością jem z nima sidał do besidy. Jednako bez zakraski da jakoho poczucia. Wraz z rozstanią zabywał jem onych. Faustyna pierwsza wyklikała womi rozmyslania. Je ona krasą tajemniczą,
krasą w kotry i szto chwila odkrywamy nową myśl. Pry kotry zmuszeny my zatrymaty się i dumaty o niej. Faustyna je damom kotroj zrozumity ne możu i zas noszu się z myślu, żeby wyjawyty wam teraz mi zamir, kotry jem po północy odklykał. I na tym, moi drogi, dneska zakończymy. Pro zamir naszego heroja doznate się, byty może już w ponedilok. Zapraszam na semu wieczór na słuchowisko w ponedilok w takim razie. Dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zeleniu, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysiu wziął jajce do żmeni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejka nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smuszko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe lyszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał dido sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za didą stelił, smuszką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty, zamienił w kupu kamienia, didowe pokolenia.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary

szyst i szyst gorleci, stotry i osem polkoweci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.